Dokwilo mamy stanacze stopniu, to wem jeszcze, haj dżęca spoczatnie z wunsz, no, sztuj się nie tylko, że na noach tun wula datu, to wiezdu na niebiu. W biehu dnia pak potom szybierajam roczele, a mieli liczyć ze szwielemi, jena 20 do maksymalne 24 stopniu, a najczopliszo budże potom wokół biewy wody, a mużakowskiej holi. Jutce cele podobne wietro, trochu jak zwiecika jeszcze potom zmiejemy, a trochu Choplischer Budge Kunst, den Apotom Quodnischer. Wann hat er Poppe Tschech?

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobranje. 20 milionów euro z Bichowanskiej Przyrażki czera Sachsen Energie od Europejskiej Unii dostała, żeby moja dalej milinowa sycz we Wóżycy ponowiec a utwarzyć. To je ważne, żeby so strukturna zmiana po końcu wodobywania brunicy z cywa radziła, wszako trzeba ja nowe industrijne zawody stabilną milinową sycz. Dalsze wóżadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wieste zastaranie z jaunych a prywatnych domiacnością. Hijoloni je Sachsen Energie od Europejskiej Unii 400 milionów euro kredyta dostała. Z tutymi a swojskimi benezami ma bilinowa sycz budyskim a zorylskim okresu za przychod stabilna być. Wutwar spiesznego interneta szklencowie nicze je budyskim okresu krok dale. Wczera z Wukamiencu Telekom Glasfaser Plus a w okres Budyszin oficjalnie projekt klastera Dżesacz zakończyli, w którym się 500 a 300 domiecnościu spieszny internet dostało. Nie tylko, że w kunczny klaster 12 a 15, w którym aż też podzielnia serbskie komuny słyszyje. Niebieczanskie gminie są już zapoczęli szklencowe nicze kwasz, przychodzie przydruża so spichujomne adresy miast trójim w Kruszczycach, Woklecach a Buszicach. To potrichi wiaca hač 8000 a 200 domiacnosťu. Nekak dve cečenie zastupných lístčikov za prapremieru oratória Vulkotná voda sú miestom šedate. Svetné oratórii spiera Mirčina Veclicha budeske kronie sveči piatk za to džen premieru. Zakvat tvorby sú texto rože domašcenie, vúdospolnené s fotografiemi Mačia Bulanka, prenia Serbska kultúrna brigáda a Serbska komorná filharmonia Budyšin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesetí. Za druhé predstavenie 13. septembra kronie a konc septembra na Univerzite Liberecu je ešte dosť zastupných lístčikov. W Białej Wodzie cieca z niedoszego przebywanistrza za bezdomnych szulu stworzyć. Mieszczanska Rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosłała. Nosza płaci za dom 300 000 euro. Przy zimiu maja riadu nie nastać, gdyż równoszcze za drugie socjalne kooperacje są planowane. Swobodna alternatywna szula w obstej z lata 2019 a poskyczy w uczbu za szulariów od 1. do 10. letnika. Tutym szulskim lecze wuknie na szuli 24 dzieci. Na nowym stejściu ma miestno za 60 szulariów być. Serbski komponist a hudźbny redaktor Ulrich Bogoda je pondželu starobie 72 let zemrjev. Rodžene Gulovčan je so z leta 1979 dospolnje hudźbje vjenoval, potem so je do toho šport a tvarske inženjerstvo studoval. Po studiju hudźby nie bu jenož 1985 hudźbny redaktor delno-serbskeho rozvosa pola RBB, ale komponovaše tež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšija šelake žanre, mjez drujem modernu klasiku, kurve spivy, popovu hudźbu a tvorbu za orkester. Ulrich Bogoda je tež, vo nedelni Vúžici, serbske hudźbne živenje sobo organizoval. To bych ju povješće, kotrež namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Po zvukoho džela přečelnym štarče do dňa so přibierajce pomročí, tiež s nekotrými švielemi drbíme dženca ličič a kajšiž o posledných dňach vostane kytrovici gojte. Temperatúra stúpa na 21 do 24 stopňov. Júce viesča na meteorologojo nevobstajné vedro a k tomu silný viecik při 26 stopňach. Kun studženia vúlce zmoknič nebudeme, nekotrým ročele vokvodný na nekak 21 stopňov.
2: Naše končené šitko dere beži, to je dobrú jezbu přijem moj peč, menšinu, po napo šest Čech.
0: Serbský rozvoz.

optimistisch ist hoher. Da jens nische hast Wodka, sedam bonnapo, schestschiche. Witajcie k nam, ale jeli so szczerzno popuczu na nuach, potem wie so przyjemy so. Tam dere si doje dzecze dzisz, dobicze, abuch cicze.

0: Schistodzin, dwana czyje. Hej, to zmerkle, mine nu nedzie lo, w naszym strzelaku MDR zasora słyszeli durinskie miejsce, stad Ilm, je 48-letna żona bez mała 200 000 euro zubiła. Nie znate je jej przy telefonie napojedał, zo ma dżoka czeski rak, a zo może ju jenoś jeszcze wulka operacja wumożyć. Tu już trzeba ja netko spieszne 200 000 euro. Staruszka, dżeszy runus mu na banku, zo bysi tute 200 000 euro wodzbenuła, na zbożo pak tam sytuaciu spoznachu, a 48-letnej żonie woczi wotyrychu. Tajka podobne pospyty albo woprawdzite woprzódnictwa pojeda nam netko Beno Bilk, pak so nimale szednie tyż pola nas stawaja.
1: Trudy so starosće cyle sztino zapocznu. Dola ledma zo se wodzbienu so dosmierče wustrożysz. A hižo tyś nicht un žałosci, mama, papa, hilfe, aber tak nieszta. Pożysz, a potem słyszymy w rozosu, kajż dziadnato Julia, we kamieńcu je nieznaty rentner jam zdzielił, co ma jeju syn niezbożo. A co trzeba wu nietko spiesznie 25 000 euro kaucje. Hewak drbi dojazdwa. A kwilku pożysz, staj rentneri w oprodzie, cele cuzymy w przydorjach 25 000 do ruki stłoczywoj. Podobny telefonat je przed czasem też Leo Hennig z Haja pola kamienie dostał. Syn Matthias, co dopomnisz, to je jeho miestem nebo na antyde powiedał.
2: So, moja dżoka Cornelia, jedyne nezbożo miła, bo nie dzieniszto, ale ha, kwilio se danes gdy na nakłaskał, ha, pan pa hore położył.
1: Nanczak by je iżo w około 90, a tu iż by potom tola na haj niemiony. Jenczak, że inie nie wie. Dzieci tu iż przez dwóch swojemu nuczki, twoja sotra jest nezbożiwa, zazwoń ju raz.
2: A tu jen spytał, pan, wana pa nejo trączwa. A pana Emma Moholz započal ty dwilovač, ale na konci se pan dukopoval za to prijednáš bol taký šok anrufa, bo tak nešto.
1: Ale tajke a podobne vici má budyska policajska direkcia šedne nabliže. A Nímska má veľa policajských direkciu. A tež v Pravočicach je raz večer Bože telefon klinkal. Bernhard Wauder by hižo duce dovoža.
3: A obokomisar Demeno, to ja znovem, hat ja znaju Janu Andreu, ha ja smo reit und nacha joka, heit aber mir tscheske nesbojo, ha nike dobi so juriste sind nicht das der Operat kachinest.
1: Aber da bi fix a hotewe, du ein Oberkommissar. Backe pschets bullet wochiu.
3: Ja, das ist ein Bonn, wo du tschiu, die ist schon sabbosho, hasch ma mo mo de Bonpenisse, aber so rohatschink ist eigentlich schon dummer. Hat damse ja, wo du tschiu, muss er, jund, da nehm ich ja nicht so drückig. Was ja, hau in Ressen, a Bildkorsch in die Bonn, ich schau, du gesehn ist, mo husen, sim ja, bo ein kleiner Polizio, wo hat Rossquat, geil bin
1: ich
3: auch.
1: Beteig ich, wo komm ich, seh, ja, drude, Brajo, je dere so, sabse, ritschime. Hakle, sei ich mit Tijin, sasso, dostach dich, ja, SMS-ku. Hallo, Papa, ich hab ne neue Rufnummer, ruf mich zum Test mal an. Ja, budu so vám voladač. Moje džolce nebešte mi žene Niemce pisavoj. Ale poporom sú také SMS-e, abo prede rune vopisane nučkové triky, že kusk, no haj, zastorske. V internete je pšinžeš veľa skokšo k veľkému bohatstvu. Tež slúbiači napšikvat 15-20% danie. A potom? Spočatk Julia pola Radeberga. Rentner je 135 000 zubiu, dokež sú jemu zúpo kondície v oči slepili. Spektakularna wiec tež blisko Biskupic, jako je 42-letna cuzem w internecie 5-80 000 przepokazała. Abo, što słyszachme niedawno w rozwosu, by Žitave nesu rentneri 210 000 jeszcze dosahli. A šo je netko pryč? Wieso, dobi policja potom pomać, ale kak ta? Fenki su znajmniejsza nimale przeco pryč. A što dre policist potom przy sebi myśli? Znano, zostej wupost a narabnost w obszudnike najlepsza pomoc.
0: Benno Bilk pojeda się nam wo w obszudnictwach, też w Hornie Łużyce, a niech nicht nie preiso nebel, to znano też jeho raz potrichić moho, durch przednoszuje policist Andrej Kober przychodno bunżelu wieczor na poosmich radworskim swodinku, o tym, jak spyta ja kryminelni przy telefonie albo internetcze w obszudzić, a jak możemy so przed nimi szkitać. Lili.

0: Philomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Při šulskim hače je houk a touk, a to byl měž je přestavka nimo. Dječi ste jak kole, sređa mode bačon. Naš Philomelos je vizo čipne a si tam doleči.
2: Nahoj, mode bačon celi sam, bez maček i ananka. O, tu nie zawieście skomdził do juha w odliczeć. O, nitko je zabaczony i że pozdzie. No huś, huś, do Afryki z tobą.
1: Ale wun steje jenoś pak na jednej, pak na drugiej noze. Mode mu baczony so dre w odliczeć necha.
2: Abo nie wiesz ty, gdzie Afryka je?
1: Tutu ideju su dre dzieci też i że mieli. Jedne pokazuje na smier ju. Tam ne je samo wulku kartu przyniesło, a ju przed baczonom rozprzestrzeje, a pokazuje na Afryku.
2: Na, to tla niczo nie budzie. Pój klepo tako, policzy mój. Pokazam ci smier. Ksidwa rozno a namiestna. Gotowy? Start, lecz za mną.
1: A woprawdzie, młody baczon co pozbienie, a wotleczy.
2: Aj, aj, przeco rynie ksidle chce chybać. Taka chore, a dele, chore, a dele, chore. Na chuj, teraz trzeba niczo nie czynić.
1: Baczon dżerzy swoje ksidle cele z mirom rozprzestryty, ale so przyjuszym przeco wyższe zbiega. Stajnie wyższe a wyższe wun stupa, a so znoszuje. Zaujeszcze wużije wun czopwy wuzbiegowacy poeto.
2: Aha. Čopce vůzběhovace, půjde to. A to je kaž fejn vodspode, abo lift s věcikom kýště vůzběně.
1: Haj, celé pravé, vele tačko jen vůžije. Milane například moža so hodžine dlouho na čopvem pojece znošovač. Vastojčky vůžija jen, so bychu lepe insekte honili. Abo husice léča do juha ve V-formaci. A vůžija tak vůzběhovace půjde to a přetřebaja méně energie.
2: O, to so mi lubi. Na žaden dživ zašafno tu te ptačky hač do Afriky. No, mode bačono. Ej, džakovano mi, se som nitko skončne pozbienil a dočiniš išče do zme do čopveho meso.
1: No, abo mode bačon je prostče na čopve vúzbihovace poveto čakal.
2: Haj, drude sú zvierata, mudriše. Hat sie Schwoeck, Müsli.

0: Stein hittisch in Napo, bottoms rischische Tupalana, sapskim rosbosso, poistche, jensa, skatku.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. 23 milijuna euro spichovanskije pširaške je včera Sachsen Energie od Europskije unije dostala, zbe moa dale milinovo sič ve vužice ponovječ a vutvarječ. To je važne, zbe so strukturna zmena po koncu vudobivanja brunice z cova radživa, šako treba je nove industrijne zavode stabilnu milinovo sič. Dalsze wużadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wieste zastaranie z jaunich a prywatnych domiacnościu. Hiszoloni je Sachsen Energie od Europskie Unie 400 milionów euro kredita dostała. Z tutymi a swojskimi penezami ma milinowa sycz w budyskim azorelskim okresu za przychod stabilna być. Wutwar spiesznego interneta szklęczowie nicze je budyskim okresu krok dale. Czera su gamencu Telekom Glasfaser Plus a okres Budyszin oficjalnie projekt klastera Jessac zakończyli, w którym się 500 acista domiacnościu spieszny internet dostało. Nie tylko, że w okunczyny klasteru 12 a 15, k którym aż też podzielnie serbskie komuny słyszyja. Niebylčanske gmenje su hižo započeli šklencove niče kvašč, přichodže přidruža so spichujom na adrese miestrujem v Krusčicach, Voklicach a Bušicach. To potrichi viaca 8200 domjacnosču. Nekak 20 zastupných listčikov za prapremieru oratoria Vulkotna voda ste miestem šedati. Svetno oratori spera Mirčina Veclicha budeske kronje sveči 5 k zatečen premieru. Zakvat tvorby su tekste rože domašcenije, vudospolnjene z fotografijemi Mačija Bulanka. Prenja Serbska kulturna brigada a Serbska komorna filharmonija Budyšin tvorbu pod navodom Judit Kubicec přednjeseti. Za druhe predstavenje 13. septembra kronje a kun septembra na Univerzite Liberecu je išče došč zastupnih listčikov. W BW Wojdzie cedza z niedyższego przebywaniszcza za bezdomnych szulu stworić. Mieszczanska rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosowała. Nosza płaci za dom 300 000 euro. Przy zimiu maja riadoni nastać też rumnostrze za drugie socjalne kooperacje su planowane. Svobodna alternativna šula v obsteji z leta 2019 a poskyči vúčbu za šulariu od 1. do 10. letnika. Tutim šulskim leče vukne na šuli 24 dječi. Na novim stejišču ma mestno za 60 šulariu byč. Serbski komponist a hučbny redaktor Ulrich Bogoda je bunželu v starobie 72 let zemrio. Rodžený Kulučan je so z leta 1979 dospolnje hučbje venoval. Potem so je do toho šport a tvarske inženjerstvo studoval. Po studiju hučby nebujenoš 1985 hučbny redaktor delno serbskeho rozvosa pola RBB, ale komponovaše tež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšia všelaké žanre, miestruje modernú klasiku, kurové spievy, popovú hudbu a tvorby za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vo nedelnej Vúžici, serbské hudbné živenie sobou organizoval. To bych ho povieščo, ktoráž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pozvuko djela pšečenim štarče do dnia, so přibirajce biu dnia pomruči, tiež s nekotrimi švielami dobimi ličič a kajšižo posledných dniach vostanje. Pomerne vici kojte, temperatura stupa na 21 do 24 stopňu.
0: 4, nödam 5, menšino po napu 7, nam žana aktuálne vopkatne pokyve nepšet leža, přejmoj tuž dobru jizbu, do džensnýšho štvotka.
1: Serbský rozvoz.

0: Annette Koje, z dubkom na powóz myśl.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. 23 milionów euro spichowanskie przyrażki jeczera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby moła dale milinowy syć we Łużycy ponowieć a utwarieć. To je ważne, żeby so strukturna zmena po końcu wydobywania brunicy zcowaradziła, wszako trzeba ja nowe industryjne zawody stabilną milinowy syć. Dalsze wużadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wiesto zastaranie zjawnych a prywatnych domiacnościu. Hiżoloni je Sachsen Energie od Europskiej Unii 400 milionów euro kredyta dostała. Z tutymi a swojskimi penezami ma milinowa syć budyskim a zorylskim okresu za przychod stabilny być. Wutwar spiesznego interneta szklęczowie nicze je budyskim okresu krok dale. Czera su kamiencu Telekom Glasfaser Plus a okres Budyszin oficjalnie projekt klastera 10 zakończyli, w którym się 5000 acista domiacnościu spieszny internet dostało. Nie tylko, że w okunczny klaster 12 a 15, k którym aż też podzielnie serbskie komuny słyszyja. W Niebelczanskiej gminie są już zapoczęli szklęcowe nicze kwast, przychodzie przydruża so spichują na adresy miastrojem w Krusczycach, Worklecach a Bosicach. To potrichi wiace acz 8200 domiacnościu. Niekak 20 zastupnych listczyków za prapremieru oratoria Wulkotna woda z tym miastem w uprzedaty. Svetno oratorij spera Mirčina Veclicha budeske kronje sveči piatk za tydžin premieru. Zakvat tvorby su tekst rože domašcenie, vudosponjene z fotografijemi Mačija Bulanka. Prenja Serbska kulturna brigada a Serbska komorna filharmonija Budyšin tvorbu pod navodom Judith Kubicec přednesete. Za druhé predstavenie 10. septembra v Kronje a konc septembra na Univerzite Liberecu je ešte dosť zastupných listčikov. W BW Wodzie cedza z niedyższego przebywaniszcza zabiestomnych szulu stworić. Mieszczanska rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosowała. Nosza płaci za dom 300,5 tysiąc euro. W przyziemiu maja riadu nie nastać, gdyż rumnostrze za drugie socjalne kooperacje są planowane. Swobodna alternatywna szula w obsti z lata 2019 a poskici wuczbu za szulariów od 1. do 10. letnika. Tutym szulskim lecze wuknie na szuli 24 dzieci. Na nowym stejściu ma miestno za 60 szulariów być. Serbski komponist a hudźbny redaktor Ulrich Bogoda je bądźelu w starobie 72 let zemrił. Rodziny Kuločan je so z leta 1979 do spółnie hudźbie wienował, potem zo je do toho sport a twarskie inżynierstwo studował. Po studiu hudźby nie był jenoż 1985 hudźbny redaktor delno-serbskiego rozwosa pola RBB, ale komponował się też sam tvorby. Jo tvorenje vopšija šelake žanre, miestrujem modernu klasiku, kurve spivy, popovu hudžbu a tvorbe za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vonje delnej Vúžice, serbske hudžbne živenje sobu organizoval. To bych ju povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronje a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Po zwykłego dzieła przeczynym starcie do dnia so przybierajcy pomruczy, gdyż z niekotrymi świelemi dobymi dżęca liczyć, a kajś już o poslednich dniach wostanie też dalej wici gojte. Temperatura stupa na 21 do 24 stopniu. Jutce wieszcza na meteorologojo niewobstajne wiedro, a kto musulny wicik przy 26 stopniach. Kunstodzienia w ulce zmoknąć nie budżemy, niekotre moči lepšiušim sú v okvodni na nekak 21 stopňu.
3: Što švobkat nastupa dere beži dojš pšetče dere do dženznišeho štvortka 4 po napôsmeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Polícia z G.
1: Hač dotalnie znači pokratnichu noce na wutoru Audije a 6 w Hofheimie przy Taunusu Hessenski. Drieżdenach policistam auch napadnichu a zanima jedzichu. Jedna auto muža chupala zaomnia nad spreju z pomocu stop-sticka zadorzec, cicy čilitnoho polskoho šoféra nakwilnie zajachu. Drugi Audi sich do Runia tam dostać, Chauffeur pak jedzie przez znaczki a zadziuki na drodze, kotru stobiachu jeho zadziorzeć. Przy tym jedzie też do smira zastojnika z jaskowie policje na czołś tun celi, zranił se nicht unie. W Steinich Dwolmsdorf je potom jedzie też tun a sześć przez stopstick. Dziewiat na czelitny polski chauffeur spyta jeszcze pieszy czeknąć, stoż so nie radzi. Drogowy test reagowasze na wiacere substancy, młody mąż nie ma jestno dolność, a też znaczki na audio bichu falszowane. Paduchaj drobieżtaj na budeski rewier, a buchtaj zajataj. Też dla cylenia so odpowiedny kolega policję przepytuje. A policistka Kamienského reviera kontrolovachu vútoru večer vodžeria e-skutera. Spiešnotest drogu pokaza na to, zo je do toho konop brau, tak vyzoviac ječne smer, tiež s e-skuterom nic koru nebuje mu krivoto zata.

0: Schulski Chor, Spančić, Kukova tobě a to běše jen natočení narovaně z leta 9 na čestu 7 posta. A netko je na počuvečích.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. 20 milionów euro z Bichowanskiej Przeraszki je czera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby moja dalej milinowo sycz wełożycy ponowiec a wutwariec. To je ważne, żeby so strukturna zmiana po końcu wydobywania brunicy z cywa radziła, wszako trzeba ja nowe industryjne zawody stabilną milinowo sycz. Dalsze wużadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wieste zastaranie z jawnych a prywatnych domiecnością. Hižoloni je Sachsen Energie od Europskej Unie 400 milionów euro kredita dostała. Z tutymi a swojskimi penazami ma Milinowa Sycz w budyskim a zorelskim okresu za przychod stabilna być. Wutwar spiesznego interneta Szklincowie Nietzsche je budyskim okresu krok dalej. Wczera su Gamienzu, Telekom, Glasfaser Plus a w okres Budyszin oficjalnie projekt klastera Jessac zakończyli, w którym się 5300 domiacnościu spieszny internet dostało. Nietko, że w okunczyny klasteru 12 a 15, ke kotrym majsz też podzielnie serbskie komuny słyszyja. Niebelczanskie gminie su hiżo započeli Szklincowe Nietzsche kwasć, przychodzie przydruża so spichujom na adresy miestrujem w Krosčicach, Woklecach a Buščicach. To potrichi wiatsa hać 8200 domiacnosću. Nikak 20 zastupnych listczyków za prapremieru oratoria Wulkotna voda z tej miestem przedati. Svetny oratorii spiera Mirčina Veclicha budyskiej kronie sveči piatk za tydzień premieru. Zakład tvorby su teksty Róże Domaszczynie, wudospłonene z fotografiami Macieja Bulanka. Prynia Serbska Kulturna Brigada a Serbska Komorna Filharmonia Budyšin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesety. Za druhé przedstajenie 10. septembra kronie a konc septembra na Univerzitě Liberecu je jeszcze dosć zastupnych listčików. W Białej Wodzie cieldzia z niedoszego przebywanistrza za biestomnych szulu stworić. Mieszczanska Rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosłała. Nosza płaci za dom 350 tysiąc euro przy zimiu maj radony nastać. Tyż rumnostrze za drugie socjalne kooperacje są planowane. Swobodna alternatywna szula w obsty z leta 2019 a poskiczy wódzbu za szulariu od prynioho do 10. letnika. Tutym szulskim lecze wuknie na szuli 24 dzieci. Na nowym stejszczu ma miestno za 60 szulariu być. Serbski komponist a hudźbny redaktor Ulrich Bogoda je niedzielu, odecze pundzielu starobie 72 let zemrił. Rodziny Kulowczan jest z leta 1979 dospólnie hudźbie winował, potem za je do toho sport a twarskie inżynierstwo studował. Po studiu hudźby nie był jenoż 1985 hudźbny redaktor delno-serbskiego rozwosa pola RBB, ale komponował się też sam tvorby. Jeho tvorenie wobszyje wszelakie žanry, miestrujem modernu klasiku, kurowe spiewy, popovu hudźbu a tvorby za orkester. Ulrich Pogoda je też, wonie delnej Wušice, serbske hudźbne živienie sobu organizował. To bych upowiedzcze, kotroż namakacze tyjesz na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Po zwykłego dzieła przeczelnym starczy do dnia, so przybierajcy pomroczy, tyż z niekotrymi świelemi dobymi liczyć, a kajsi, że w poslednich dniach w ostanie wiecy kojte. Temperatura stupa na 21 do 24 stopniu. Jutze wieszcza na meteorologojo, nie w obstane wiedro, a k tomu sylny wiecyk przy 26 stopniach. Kunst tydzienia, w ulce zmoknąć nie będziemy, niekotrym roczyle pak przyjuszym nas oczekuje, w okwodni na niekak 21 stopniu.
0: 4 minuty po napół dziewięćdziesięciu. Dobranie a dobrą jezbu przyjemnej Katka a ja.
1: Serbski rozwóz.

Geistisch hutscht mno Dramu Kojic Borukomai, wo Martrario Aloysu Andritzkim. Ulrich Bogoda narodzi so dziejatnaczestusz

0: Ja, a ako gronjane, ta predna povest švet serskega uberka. Pla serskich žišonjo v okresu sprevja nisa deje žariš. Pla personala a pla vicnych kostu. Vo cevoch 60% co okres ho skrocisch južo v pšiducem leše. To pfaši za te žišoni, kotereš dostanjoti okresne spichovanje za pšidatne pobitovanja v serske rece. Wesem dalschnych dostanute peniese za to przez krajny spichowański program za nich to nie trefi. Tu powiesz, jo cora Anja Sensitzcyna wird okresnego zastojnstwa dali dawała serskemu uberku okresa z previa Nisa. Nepewi, jo to akle planowanie, wotom bużo se dali we odpowiednich gremiach okresa obradowasz. Pšicena jo, až okres muse žariš, a zachopijo se pla dobrovoljnych nadavko, ku kotarem što spichovanje togo serskego v Žišonjach lice. Kak daležo a kak serske institucije budu se k tomu pozicionirovaš, zgönijošo v našom serskem programje.
1: Prijemje mi šišči, a vihor mi šumi v głowie. Przyjrzysz pak bliżej, woda se zlagnie.

0: Wlewe sym jasne tych litach. Jo komponist a redaktor Benno Nikola pogodub się z nią pla rozkłosa zachopisz. Jużo ako gele jo pogoda dożywio, kak mecnie jo jego ujk Nikola za rozkłos palił.
1: Ulrich pogoda jo faktycki stupił do jego chodzenia.
0: Tak jo se tekty dopomnieją na ten sas komponist a przyjaciel Detlef Kobyla.
1: To by się jen wegen glucny przypad. Chowacy by wyste czach wstał, aż się nieco zgubił. To ja wam wegin konsekwentne dalej wiat, co się Benno Nikola natwarił.
0: Nikola jest zakład serskiego muzykowego archiwa przy rozkłosu uwijał. Ulrich Pogoda jo jen utwarił k bogatemu żredwoju za dolnoserską muziku ako žinca jo. Vec reži 80 let až do leta 2019. Jo svoje funkcii ako muzikový redaktor serskú pop muziku rozsúžiece dali uvijal to gorný komponist a trojkoletný autor v serskom programe Sebastian Elikoski-Winkler.
2: Jo mega dobych ako partner jo viele dobrych umiocov. S krotkým bížime s takým impulze vlivy na šakých pelách. Wesobinski mienim aż jo szkeda, aż nie jego rola jako popowy rockowy muzykar a komponist popowych spiwu tak wielkim prezentna. Mienim aż jo napisał cały ryt nam duszu dobrych songów, weni słyszają k tym najślepszym, jako u nas do całego w popowy muzyce eksistirują.
0: A to?
3: Po całej szerokości.
0: Werner Meschgang, jo leta dwójki, teksta za muzykowe produkcje z Herskim Rozkłosu.
3: Co to rytna aż Uli Pogoda wy tych półtora godzinnym czasu, albo w tej godzinie przy południu, jak się on zagronite, ten takie tu całą szerokość serskiej muzyki od ludowego śpiewania przez kialiże, przez pop muzyku, aż ku korowym tworbom, albo takie klasyckim, komornym, muzykalickim tworbom. Ten cały spektrum posłużył, tak aż kurze to swoje namakają.
1: A co się wosemne, a tu wózwignuś jo to, až on strážujo na ten viste artificiálny profil, ken šincam máme Bogu da žik hyši vosemne ve Dolnosavském rozhlasu musím kroniť.
2: Rovno tak je, ven se rozmiejo sobu ugetoval muzikové živienie ako muzikový redaktor serskej rozglasovej redakcie EBB. Jo se zasažil napríklad za sobu na gražšie koncertu a diali sebe uviedobniš, kak važno to jo. Na ten part jo se ga viele dokumentirovalo.
0: Napríklad jo se pogoda voto staral až jo Chešebuska muzikova názema Festival nadsasneje muziky Užice teke kšute javišťo za nagravanie a koncerte serskeje muziky. Skromadne živo jo vížel Bernd Weinreich, negašný intendant, muzikoveje názema ako obogašenie.
4: Ich denke noch mit ganz großer Ehrfurcht an die Aufführung seines Credo, dieses vokalsymphonischen Werkes für Orgel und Orchester. Ich denke an die vielen Quartett- und Trio-Kompositionen, die wir von ihm im Musikherbst aufgeführt haben. Und ich denke natürlich an die gute, zuverlässige, profunde und auch anregende Zusammenarbeit mit ihm als Komponisten und natürlich auch als Musikpublizisten.
0: Zoschma Weinreich sah Ronotag wasch, ne?
4: Sein Wirken für die sorbische Musik und sein intensives Bemühen, auch mit Komponisten zusammenzuarbeiten, die also nicht sorbischer Herkunft sind, sozusagen auch aus einer anderen Musiktradition.

Ulrich pogodajo namakao jesno obkrušenje. Přidatne naskenjenje zanjogo su te dne serskeje muziki živišnas čo 106 a 80 byli. Kak bogata jo se tensa serska muzika pokazała mjaze rokovem koncertom a noveju eksperimentalneju muziku. Žinca to jamu filio. Co myslenen zaberaš s kompozitorijskim stilom pogode?

Coś tak często nie słyszysz w kompozycjach Ulricha Pogody, to są ludowe śpiewy. Ta muzyka Pogody przeto od pierwotnego przysłuchania się tak łatwo jako serska znaś nie identyfikuje. Przy tym jest to obsoletne przeszanie Pogoda jo serb. Dłymszy pogląd pokazuje subtilne serskie barwy a motywy w jego twarbach. Na przykład u na zachopienku jego humoreski za klawier, violino a cello.

Głoskraja teke ważną rolę za pogodą. Koncertantem spiewie Zymski les za głos a orkestra uwijo pogoda ze smuszku básniami Nevitkolc melancholisku napnetu atmosferu. Čašna zima obknieže kraj a Vitkolc píše o 60 letach, kaž nocne tašk ve snežnej okolinie som sama.

0: Kledame na jego koncert za klavier a orkester.
1: Przed wiele letami ja som zesnął saskiego komponista a pianista Dietera Brauera. A wenn je mir szosu, aby komponował solokoncert za klavier. A to była mea predna, ważna kompozycja za orkester.
0: Jedna napšaudu šeška symfonijska tvorba, kotaraž sebie pomina veliku virtuoznosť pianista. Klavier a orkester so organisky udoponijote, a orkestrovi zvuk jo kradu mecne. Pogoda riedko programovu muziku píšo, ale tošte zvuky ubožijo velike krajinove a dramatiske obraze.

0: Kujitsinja.
1: Nasza żyńcajna jubilarka jo Marita Kulejowa z Bilbie Wode. Jaden a sedem żaset lietjo wena w żyńcajnego moda, a k tomu je gratuliruju cwonki tuaristwa Niepilic dwór w Ronem. Kszutu strowost, dobru launu a redne zgromadne cas z familiu a przyjaszelami. A pićku swynca naszych drogach. To życe je za przyduce żywinske lieto. A hojo Kupka Wacholda z narodnińskiego Stucku na droze. Tak wani spiwaju, a tam caka cele żywinie dyrakojstwo.

To je była nasza narodnińska sztuczka, a nince przyobrosimy się naszej muzyce tyżenia. Przy gośpie dnia indigeniskich żeńskich tunieżelu poglednjome żeńca do grönlandzkie, kotraż przysłusza dajinski. Kolonia jo grönlandzka wird leta 1721. Dwa lidstotki su europske wird grönlandzkie janok šelimeš rybiece ole. Po drugiej svetowej wojnie su se wice zmenili, Grönlandsku su dekolonializirovali a zapšignuli do dajnskiego kraljestva. Indigeno, tam se jim groni Inuit, su agresivnie modernizirovali. Nomadam su nanuskali to živinje v mjestach. USA su smeli utvariš svoju Thule Air Base. Inuit su musali za to svoj kraj puščiš. Živiš nas často 8 a 6 žaset, jo tam vogarnu bomba 2 a 5 žaset, B 2 a 5 žaset, a to s atomarnymi bombami. Te strony su vstali šeško kontaminirovane. To nie jose grönlandskim spodobało se wie, 5 žaset let niento rozširiru svoju autonomiju, a oni pominaju spšavnosť za to. Teke za to, což jose ženským stało. Zastojnstva su dali Inuit žiši uvjasč a su se starali o to, až grönlandske ženske ne bivaju zgolešim. Tozentym modem žočam su nedobrovoljne zasajžili špiralu. Pčicena jo po informacijach grönlandskego radija až dajnske nisu kšeli až biva převjele Inuitu. Před 4 letami jo to znate vodovalo a po skjaršpach dostanu potrefjone ninto pjenjeze uronanje. Teke naša ženčajšna muzika přižo vrt grönlandskich Inuit. Vrni maju po tradiciju vesebne gjardvove spivanje. Typiske jo teke recitativne spivanje ze snatniju rozmeru zuku. Ako pokazujo sledujuce přikvat. Svišeme spiju za goletko. Mm-hmm.

Ulrich pogoda jo namakao jesno obkrušenje. Přidatne naskenjenje zanjogo su te dne serskeje muziki živiš nas čo 106 a 80 byli. Kak bogata jo se tenza serska muzika pokazała mjaze rokovem koncertom a noveju eksperimentalneju muziku. Žinca to jamu filio. Co myslenen zabieraš z kompozitoriskim stilom pogody?

coś tak często nie słyszysz w kompozycjach Ulricha Pogody, to są ludowe śpiewy. Ta muzyka Pogody przeto od pierwszego przysłuchania się tak łatwo jako serska z nas nie identyfikuje. Przy tym jest to obsoletne przeszanie Pogoda jo serb. Dłymszy pogląd pokazuje subtilne serskie barwy a motywy w jego twarbach. Na przykład u na zachopienku jego humoreski za klawier, violino a cello.

głos graja takę ważną rolę za pogodą. Koncertantem spiłuje zimski les za głos a orkestra, uwija pogoda ze smużku básnia miny Wittgolds melancholisku napnetu atmosferu. Čašna zima obknieže kraj a Wittgolds píše o 60 letach, kaž nocne tašk ve snežnej okolinie som sama.

0: Pledame na jego koncert za klavier a orkester.
1: Przed wiele letami ja som zesnął saskiego komponista a pianista Dietera Brauera. A wenn je mir szosu, aby komponował solokoncert za klavier. A to była mea predna, ważna kompozycja za orkester.
0: Jedna napšaudu šeška symfonijska tvorba, kotaraž sebie pomina veliku virtuoznosť pianista. Klavier a orkester so organiski udoponiote, a orkestrovi zvuk jo kradu mecne. Pogoda riedko programovu muziku píšo, ale tošte zvuky ubožio velike krajinove a dramatiske obraze.

Pöt kwas? Przeszania? Piszcie nam pöt 01551 Jadnastro Wesem Jasset Wesem Wesem 6 Pisz. RBB Serski program.

0: Kukuzinja.
1: Nasza żyńcajna jubilarka jo Marita Kulejowa z Bibie Wody. Jaden a 7 lat jo wyna w żyńcajnego moda, a k tomu je gratuluję cwonki towarzystwa Niepilic Dwór w Ronem. Kszutu strołost, dobru launu a redny zgromadny czas z familią a przyjaźelami, a piczku swynca naszych drogach. To życzę je za przyjduce żywieńskie leto. A hojo Kupka Wacholda z narodnickiego Stucku na droze. Tak wani spiwaju, a tam caka cele żywienie dyrakojstwo.